Wache Lino Manuele Simbanai, Flora Danieli, Manuele Junior, Ricardo, Gloria, Clara, Faustina, kuirengirana Ana Manuele Simbanai. Wabale ndi Agostinho Tomo Shipura, Anoria na Elina Tomo Shipura, Wazukuru Simanai Linom, Renani Linom, Agostinho Linom, Anabela Reis, Ana Maria Reis, Feliz José Marenzwa, Marcia Daniele, Priscila Ricardo, Isabelle Bernardo, Juliana Jasinau, na uense uhadzinza, wali kudzuisa na kushaika kwa ita mudikani wao, wakuti mupenyu akadera na dzina linabvi Manuele Simbanai Tomo Shipura, achibvi ashaika panguwa zikaita izo midia, Muntsiku kumi za mwezi uno walutswa izvi mugolino iri pamuyi pache kubairo swalpo na kuda kwa ukukonziwa. Hapo walikudzivisa kuti kwenda kwao kwawene wachati waite iwo. Nyamutsi uno ntsiku kumi na zviri za mwezi uno walutswa uyu panguwa izo kumi za kumachibese. Wachibudira pamuyi panyakwenda uyu wachiringa kumazumba ya kuchisui. Muzimu wa Manuele Simbanai Tomo Shipura ngaupume na mtsenso. Chinango chidziviso chiri kuuya kubudira kuna wadzinza wa Gorokota, wali kudziviso kuna wense wanhu kuirengira na wadzinza.

Machibesa kudeka. Machibesa kudeka. Mulipo imwe kaote nkhabe.

0: ngekupfumbira musaitene umwe na umwe nungechende yo unoshkwire yake arudikana kuti anthu kechitodzaniswa
1: denizo zana yo ilunga mama ole kinga na kokumai
0: totunga midza mtumbu musana orkutera.

0: kande pi mwe wangu zvese zvevanondivenga mwe wangu kande kure nje jino zva mwe wangu kande marta sei
1: ishendi zveno kufara
2: tere kuhamba padoko nopadoko nochirongwa chedu nguva chedu ndijona mfumba mwejo osi kunomboseswa gumi najeshanu tere kuhamba padoko nopadoko nochirongwa chedu todariko tomboenda kozwa ngoma yakaimbwa ngovabati vajehovha ishe ndinzwe iwo kufara.